0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
3: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
0: Wrocławianie z pasją.
5: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miasto projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
4: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
5: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko-powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
4: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
5: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nikt gdzie indziej, poza może Feliksem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
4: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
5: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
4: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
5: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry i tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej i ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
4: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się Żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
0: Do zobaczenia w galerii.
6: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą. Dawna galeria design BWF Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWF Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żynia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
7: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
6: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
7: To tak w detalach, jak jest w Żyni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
6: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, no jest obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, który można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne.

0: widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej, i zabieram Was teraz tam.
3: Co jest grane we Wrocławiu?
1: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
4: Nie, to takie skojarzenie, pakistański ofis, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
1: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
4: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
1: To znaczy?
4: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
1: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
4: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
1: W którym roku powstała?
4: 2009 był.
1: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
4: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby, że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no. Nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
5: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski. Przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe, takie Jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat.

0: klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
1: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze do tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka wskazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
2: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Art Brucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca zrobiona na Expo we Włoszech i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne ery, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
3: Galeria Art Brut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
4: Do zobaczenia w galerii.
1: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy. Z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
5: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
3: Całe historie tutaj są w tych pracach.
5: Tak.
3: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Art Brucie?
5: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystaw. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
3: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
0: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak.
3: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś,
0: czy ktoś... Jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak. Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami, tylko to są prawdziwi twórcy.
3: Jak wygląda codzienność Art Brutu?
2: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
3: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Art Brucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
2: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką prostą pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna, ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
1: Tak, o część osób też po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś innych, w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc, czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład. Czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą. Wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych. Wszyscy są jakoś tak się wspierają. No i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się no tak, całe jakby spektrum tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj, no nie?
3: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy fundacja z Drezna.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
7: Na ulicy Grodzkiej przy Moście Pomorskim we Wrocławiu zajęty jest fragment pasa do skrętu w prawo. Trwa tam przebudowa sieci ciepłowniczej. Z pasa służącego do jazdy na wprost można teraz skręcić w prawo. Utrudnienia mają potrwać do końca października. Bezpiecznej drogi.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
0: Zdrowy Wrocław.
2: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocław.
1: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
2: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak? Żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
1: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
2: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu. Te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
1: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia w Wrocławiu?
2: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
1: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
2: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci. We Wrocławiu nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, w sieci ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
1: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
2: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem i nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
0: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
3: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku. To też już szmat czasu. A cóż wiemy? Mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc. Używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest wpływ pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, no, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia i jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, no krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby no przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Śledzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, no pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać, no i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydaszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście jak wiemy dzisiaj między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego, wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
1: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb Średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
5: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
6: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało. No na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. Przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16, tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym, no i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
5: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
6: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnimy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
5: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
6: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiet Wielcy Pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
5: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
6: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, z Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni kieszonkowcu w Nowym Jorku z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. I jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
5: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
6: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnimy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollaka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne z braku lepszego słowa miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego. I tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000. Bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniał taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
5: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
6: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnijmy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchy rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa. Więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożerczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, drogę samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi, jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
5: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
6: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży American Film Festival. To droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy. Ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
5: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
6: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
5: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.
4: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Wczoraj wieczorem w mieście popadało, ale dziś już deszczu nie powinno być, chyba że o poranku gdzieś tam z wiatrem mogą przyjść takie chmury, z których pokropi. Dziś to właśnie chmury będą przeważały nad naszym miastem, ale trafią się też rozpogodzenia, najwięcej o poranku i przed południem. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni, a więc zaczynamy chłodniejszą jesień.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Przed nami dzisiaj od rana odsłania się piątek. Na razie całkiem nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Siódma teraz na zegarach, podkręcamy tempo w Melo Radio. Inni gadają, my już gramy. Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry.

Ari, czyli Nicky Romero, I Could Be The One w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy już 12 minut po godzinie 7. No i mamy piątek i mamy do was też pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co przychodzi wam do głowy? Dajcie szybko znaka na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze głosówki. Tam wystarczy wbić się z telefonu. No i już bardzo łatwo nagrać i wysłać głosówkę. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch dla was mamy. Za te najlepsze.

0: Natalia Nykiel w Melo. 18 minut po siódmej mamy i mamy też pytanie dzisiaj do was. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co tam przychodzi wam na myśl. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Za najlepsze, najbardziej odjechane propozycje to oczywiście my też mamy propozycję dla was, czyli merch od Melo. Pierwsze propo, proszę bardzo. Patrz, jaki ma czerwony nos. Albo kto go wypuścił. Albo a ten czemu siedzi sam w kącie. No, to dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. A teraz to na chwilę zabieramy was do Stanów. Słuchajcie, w każdym sklepie na świecie mówią, że mają rzeczy, które są wam potrzebne albo ułatwiają życie, no nie? Tak to jest zazwyczaj.
1: No tak.
0: No, a w Stanach działa nietypowy sklep, który szczerze mówi, że sprzedaje tylko rzeczy kompletnie, totalnie niepotrzebne. A nawet wprost mówią, że takie, które życie wam utrudnią. Na przykład dziurawy kubek.

0: którego wszystko wam wycieknie. Okay. Telefon, z którego nigdzie nie zadzwonicie i odtwarza tylko jedną piosenkę. Świeczka, która jest jednocześnie linijką. Im dłużej się pali, tym macie krótszą linijkę. No i są jeszcze ogromne niepraktyczne wsuwki do włosów albo sztuczne przekąski nie nadające się do jedzenia. Ale dla mnie totalnym hitem, słuchajcie, są fabrycznie poplątane kable USB. To jest dopiero coś. No, w ogóle nie trzeba będzie czekać, aż się same poplączą w szufladzie, tylko od razu. Pyk, są i gotowe.
1: Po co się męczyć?
0: 19 minut po 7 w Melo. Bibi Rexa, David Guetta. Tak wam gramy dzisiaj od samego rana, w ten piątek.

0: Lost Frequencies, Paradise of Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, bo pytamy dzisiaj, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. Jak zawsze oczywiście wy macie najlepsze pomysły na świecie w tym temacie. No to co? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
1: Zobacz, jaka świnia!
2: Jaki ładny, zagrożony gatunek.
0: I co jeszcze?
3: Zarówno na imprezie, jak i w zoo można powiedzieć, że ktoś puścił pawia.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można z telefonu, tak bardzo prosto. Czekamy, czeka fajny merch.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
6: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.

12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Kurwa,

0: Na szczyty to jak zawsze wy docieracie ze swoimi pomysłami. Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Bryska. To jest Meloradio, tak podkręcamy tempo i tu jesteście u siebie, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo.
1: Ale potwór.
2: Ten, co odwalił.
3: Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
0: No.
3: Ale śmierdzi.
4: Aha. No, no, ma te kocie ruchy.
5: Ale fajne świnki.
2: Gdzie są te piękne łanie?
0: No gdzie, no gdzie?
6: Są tu jakieś fajne foczki?
7: Patrz na tą małpę.
0: Można i tak.
6: Ty, zobacz tamtych.
0: No.
6: Ale pawiany.
0: Okej, okej.
8: Ale piękna samica.
0: Piękne te wasze pomysły, naprawdę piękne.
8: Popatrz, zachowują się jak zwierzęta.
0: No, co można powiedzieć? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
9: Fajna dzicz.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was i mamy też newsy już za chwilę.
1: Ceny paliw niżej już były, teraz poszły trochę wyżej.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Magnetyk i Bauza. To ja bym się nie pogniewał, jakby trochę w góry temperatury poszły. Za chwilę o tym szczegółowo w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
7: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
6: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
7: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
6: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
10: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
12: Chyba rurka.
11: A, no faktycznie.
12: No.
13: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
14: Szykujcie się na utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej i ulicy Tarnogajskiej we Wrocławiu. Jutro ruszą tam prace wodociągowe. Zajęty będzie prawy pas Armii Krajowej w kierunku Alei Wielkiej Wyspy. Skręt w prawo z Tarnogajskiej w Armii Krajowej będzie zwężony, ale możliwy. Przed weekendem pogoda w mieście się zmienia i niestety nie są to najlepsze informacje. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni. I tak będzie na pewno do niedzieli, a może nawet i dłużej. Jeśli chodzi o sytuację na niebie, to dziś będzie więcej chmur niż słońca. W sobotę przed południem popada lekki deszcz, a w niedzielę wróci na szczęście słońce. I to w dużych ilościach.
15: To już.
14: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
16: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
15: Na doposażenie laboratoriów inspekcja sanitarna dostała dofinansowanie. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Ann Carson, tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Wy też już bardzo możliwe, że niedługo będziecie mieli szansę stworzyć całkiem nowe formy, za które zostaniecie nagrodzeni w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. To już niedługo w Melo. A teraz jest ósma. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry.

0: Pakito w Melo Radio. Podkręcamy tempa, to jest piątek, już 12 minut po godzinie 8, a to znaczy, że to jest wasz czas. Dzwońcie koniecznie już teraz. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777, pod tym numerem na was czekamy.
0: Czeka też fajny merch, skiety są do zgarnięcia, nigdzie takich nie kupicie, za to możecie wygrać je dzisiaj. No i do tego oczywiście także Melotorba. Dwie osoby mają szansę, jak zwykle u nas o tej porze, więc czekamy, a wy nie czekajcie, tylko dzwońcie. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w tej zabawie.

0: Switch Disco i I Found You w Melo Radio. No to my też już znaleźliśmy zawodników. Mamy ich, są gotowi. Zaczynamy, bo już 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Sebastian. Cześć, Sebastian.
2: Tak, cześć.
0: Cześć, siemanko. Sebastian robi sobie przerwę w pracy, a Paweł, cześć Paweł.
3: Cześć. Jestem.
0: Paweł to już jest po pracy, zazdro. No dobra, teraz uwaga. Zabawa, która przed nami, ma proste zasady. Za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz Paweł, raz Sebastian. Zasady są takie, że słowa po jednym podajecie. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Paweł po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo poda Paweł, jedno Sebastian. Znowu jedno Paweł, znowu jedno Sebastian. I zobaczymy, kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, zgarnia melotorbę. Panowie, czy te zasady są jasne?
2: Tak, jasne.
0: Sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Pamiętaj, Paweł, zaczynasz. I teraz kategoria. Rzeczy, na których można leżeć. Czas, start.
2: Łóżko. Tapczan. Wersalka. Hamak. Materac. Dywan. Piasek na plaży. Plaża.
0: Stop. Koniec czasu. Dobrze wam poszło, ten piasek, plaża. To mi się podoba, super. 4-3 dla Pawła. Paweł rzutem na piasek zgarnia skiety Meloradia. Panowie,

0: Mam takie pytanie pomocnicze. Czy wy pracujecie w jakimś sklepie z meblami?
1: Nie,
0: chciałem pełen
1: niestety
0: podziw. Chciałem pełen podziw i uznanie tutaj wyrazić, jeżeli chodzi o znajomość i rozpiętość tematu wersalka, łóżko, nie? Tapczan,
2: materac, tak.
0: No, pełne rozeznanie w temacie, jak można nazwać to, na czym można poleżeć. Super, fajnie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Eskiety wysyłamy do Pawła, a melotorbę do Sebastiana. Fajnego piątku. Ostatnie słowo. No i pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby sobie poleżeć w różnych fajnych

0: Check Me Back i Kygo, Max McMahon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już prawie w pół do dziewiątej. Piątek się rozkręcił bardzo mocno. Same dobre rzeczy przed wami dzisiaj oczywiście, bo jeszcze przed dziesiątą zaczniemy razem weekend. Wspólnie go otworzymy i rozpoczniemy oficjalnie. A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka chwil, specjalnie dla was, premierowo numer, który rozgrzeje was bardzo mocno i na pewno pojawi się na niejednej weekendowej imprezie. Premiera u nas już niedługo w Melo, nie przegapcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław, Komandorska 66. www.arena.pl.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny. nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Ekipa i modelki Santa Cruz w Melo. To my mamy coś, co was będzie bardzo mocno bujać. Już od teraz.
1: Pokaż mi, co buję cię jak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Marlon Hofstadt to jeden z najbardziej cenionych artystów europejskiej muzyki elektronicznej. Ten DJ i producent pochodzi z Berlina i to właśnie w berlińskich klubach grał imprezy już jako 15-latek. Ten rok jest dla niego bardzo udany. Miał okazję pojawić się na Coachelli oraz na Mainstage Tomorrowland. Z kolei David Guetta w tym tygodniu już po raz kolejny został uznany najlepszym DJ-em na świecie. Na tą jesień mają dla was nowy gorący hit Count Up, Marlon Hofstadt i David Guetta w Melo Radio.
2: Lepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Swedish House Mafia, Lucky Luke, Happiness is So Sad. W ostatnim notowaniu 30 Meloradia to było miejsce numer 6, a jak będzie dzisiaj? Cały czas możecie o tym zdecydować, głosując na meloradio.pl. Pychu zaprasza na 30 Meloradia już dziś po 18. A na swoim miejscu już Marcin, za chwilę newsy.
1: Jeżeli wy chcielibyście się znaleźć na miejscu trenera pewnej reprezentacji, to możecie wysyłać CV.
0: Szczegóły już za chwilę, a teraz już za 9 minut 9 w Melo.
2: A już o 9 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. I prognozę pogody też dla was mamy, to już za chwilę.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus.
10: Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
18: Już to czytałyśmy?
17: Już to wymyśliłam.
19: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie. Trafik.
5: Ruszyły remonty dróg w gminach Siechnice i Żurawina. Są to cząstkowe naprawy polegające na łataniu dziur ciepłym asfaltem. Prace mają potrwać do 8 listopada. A już teraz drogowców spotkacie m.in. w gminach Czernica, Długołęka czy na wschodniej obwodnicy Wrocławia. Jeżeli planujecie w weekend poimprezować, to trzeba będzie ubrać się cieplej, bo nastała ta chłodniejsza część jesieni. Ale spokojnie, nie jeszcze zimna z przymrozkami. Na razie chłodniejsza. Dziś maksymalnie do 15 stopni, wieczorem około 10. W nocy temperatura będzie spadała poniżej 10 stopni, nawet blisko piątki. A potem w ciągu dnia znowu do 15.
6: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
7: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka budynków. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek.
8: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę.
7: Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ghanie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: A ja mogę wam obiecać, że nie musicie daleko szukać, bo u nas wyjątkową przygodę zaczniecie jeszcze w tej godzinie. Wspólnie rozpoczniemy przecież weekend. Już 9:00, Waldek Derłak, siemano, hej.

0: Ale Soy Night Swift, I Like It w Melo. Słuchajcie, wspólnie ustaliliśmy, że najciekawsze, najdziwniejsze i zarazem najbardziej dynamiczne rzeczy w firmach to dzieją się właśnie tuż po dziewiątej, kiedy już wszyscy uświadamiają sobie, że tak dużo zrobiliśmy, nie? A tak,
1: tak dużo zepsuliśmy, tak dużo musieliśmy naprawić już.
0: No właśnie, i sporo przed nami, żeby weekend się zaczął, ale u nas na szczęście jeszcze w tej godzinie będziecie go mieli. Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Jaja jest, także wiecie, jak chcecie
1: ale
0: sobie
1: jaja.
0: Tam no, porobić, to wiecie. A za chwilę będzie o tym, za co niektórzy płacą, co można mieć za darmo.

sprzedający pakują je w pudełka, koszyki, reklamują jako takie, wiecie, jesienne dekoracje. Ja rozumiem, że nie każdy lubi jesienią po parku pobiegać, ale wiecie co, taka oferta to naprawdę, no już taki prawdziwy kasztan.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Griffin i World Away. W Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano. Co można robić fajnego zamiast sięgnąć po telefon albo na przykład po niezdrową przekąskę? Okazuje się, że jest dobra metoda, która ma skutecznie odciągać od tych rzeczy. O tym już za kilka chwil w Melo. Wcześniej Lost Frequencies.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
8: Czyta lektor AI.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze, łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Roxana Węgiel w Melo. Niektórych to dopiero wciągają takie rzeczy, co to nie powinny nas wciągać za mocno.
1: Czyli jakie?
0: No i słuchajcie, no właśnie, słuchaj, jest na to sposób, żeby się nie dać wciągnąć. W różnych miejscach na świecie pojawiły się automaty, które zamiast batoników albo innych niezdrowych przekąsek wydają opowiadanie. Takie maszyny stanęły na przystankach, w urzędach, na dworcach, wszędzie tam, gdzie ludzie czekają w jakiejś kolejce. Chodzi o to, żeby zamiast w takim momencie sięgać po telefon albo po jakąś przekąskę, po prostu coś sobie przeczytać, a że nie każdy nosi ze sobą książkę, no to można skorzystać z automatu, który wam wydrukuje takie krótkie opowiadanie do przeczytania w kilka minut.
2: Ale chleba sobie weź do tego opowiadania, bo bez chleba to się nie najesz.

0: Kate Riley, Paco Amoroso w Meloy, Sexy Magic, będzie sexy, będzie mega. A dlaczego? No dlatego, że my mamy dla was coś mega wyjątkowego.
1: Mamy weekend. Jest to. On!
2: Brawo!
1: Tak. Brawo! Adrian tak chce szybko zacząć weekend, że już przyszedł do pracy, nie?
2: To prawda. Słuchajcie, jaram się weekendami zawsze, ale jakoś w tym tygodniu szczególnie po prostu. Nie wiem, co
0: się takie
2: stało.
0: Rzeczy tylko u nas.
1: How much is the fish?
2: Osobiście, bo no, Sasia. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much is the Fish? Yeah.

0: How much is the fish? Scotter w Melo, skoro on się pojawił, pojawia się także Weekend, cały wasz to Żadi. Siemanko.
1: Siema, no jaram się tym Weekendem, przepraszam, bo mi się ziewnęło, ale jejku, jak fajnie, piąteczek, guys.
2: Tak nie jaraj, bo zaraz przyniosę gaśnicę.
1: Był taki jeden polityk, co też tak zrobił. Poczekajcie. A, Eben i Hertz, oczywiście, że tak. Skąd wy macie tu gaśnicę w studiu?
2: Ja jestem bardziej zaskoczony, że nie wiedziałeś, kto zagra, wiesz?
0: My tu nie takie rzeczy mamy. Patrzcie, jaka chmura.
2: Bez kitu, daj, ładnie.
1: Uważajcie na siebie.

0: Reklama.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
0: O reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Teraz coś dla mieszkańców wrocławskiego Psiego Pola. Jutro rusza remont ulicy Żmudzkiej. W trakcie robót ulica będzie przejezdna tylko w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej. Miejskie autobusy zmienią trasy. A w przyszłym tygodniu ruszy remont ulicy Krzywoustego. Na jezdni od strony Galerii Handlowej. Myślałem, że tych chmur nad naszym miastem o poranku będzie więcej, ale to pozytywne rozczarowanie. Taka ładna pogoda ma się utrzymać do popołudnia. Później chmur przybędzie, a wieczorem może nawet przelotnie popadać. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni, a więc temperatura teraz powoli będzie sobie rosła. No ale już nie tak mocno jak w ostatnich dniach i nadal będziemy mieli umiarkowany wiatr.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. 8 miejscowości w gminie Kąty Wrocławskie jest bez bieżącej czystej wody. Sanepid wykrył przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli. W miejscowościach Gondów, Jaszkotle, Zabrodzie, Mokronos Górny i Dolny, Cesarzowice, Zybiszów i Nowa Wieś Wrocławska zostały zorganizowane punkty dystrybucji wody. Politechnika Wrocławska rozpoczęła oficjalną współpracę z japońskim koncernem Toyota. Jej efektem ma być utworzenie centrum szkoleniowego nowoczesnych metod zarządzania produkcją. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak od środka wygląda organizacja festiwalu filmowego we Wrocławiu, to ruszyły poszukiwania wolontariuszy do American Film Festivalu, mówi Staszek Abramik z AFF.
2: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki.
1: 17. American Film Festival odbędzie się w listopadzie w kinie Nowe Horyzonty. Już za godzinę powiem o patrolach policji przy wrocławskich szkołach.
3: Dokładnie minuta do 10. Newsy Meloradia, Marcin Sikora, proszę bardzo.
4: 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt to dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.
5: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
4: Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych, informuje o tym MSWiA. Zorganizowany będzie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość 30 tysięcy metrów sześciennych wody. A pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom. Zjawisko opisali naukowcy.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Bardzo chciałem coś powiedzieć o tych pingwinach, ale muszę to przemilczeć po prostu.
6: No.
3: Tak zrobię. 10 na zegarach. Piątek jest dzisiaj i z okazji piątku będę miał do was jedną sprawę za chwilę. Zagramy najpierw bardzo miło. Ebony Hearts, ależ to jest fajna nuta. Kiedy inni gadają, my już gramy.

wspaniali są. Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 15 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio. No ja się jaram naprawdę niesamowicie, że się udało dotrwać. Gratulacje, brawo! Gratuluję wam serdecznie, bo to jest ogromny sukces. I przy okazji mam do was prośbę. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest Meloradio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. No ten wreszcie tu jest i wszyscy bardzo z tego powodu się cieszymy. Prosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki na WhatsAppie Meloradia, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piąteczek. Nie, no, znaczy ja się naprawdę cieszę, że jest piątek. Dajcie znać, pokażcie, jak wy się cieszycie z tego, że mamy piąteczek i jest weekend już naprawdę bardzo blisko. Czekam na głosówki, nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
12: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
13: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
12: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
13: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
12: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
24: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
25: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
26: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8.

0: Lucas Estrada, Trips, Steven Puff i Close Your Eyes w Melo Radio. 18 minut do 11. Piątek, żyjemy piątkiem. No i tak, poprosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki, jak bardzo się z tego cieszycie, że jest piąteczek. Hubert!
1: La, la, la, la.
0: No bardzo ładnie, taki organutan trochę. Rafał?
2: Yeah, bada, bada.
0: I mamy Freda Flintstona, no i fajnie. Dobra, czekam na kolejne. Świętujemy, celebrujemy piąteczek. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piątek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
3: Hej,

0: No tak, modelki włodarskie, każdy twój ruch, 10 minut do godziny 11, a jaki będzie twój ruch, Marcinie Sikora?
1: Bardzo fair play, bo opowiem o tym, że jeden z naszych polskich piłkarzy, nawet reprezentantów, zdobył dwie fajne nagrody.
0: No i to mi się podoba, zaraz o tym posłuchamy.
2: A już o 11 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High, czyli Odlot. Witam serdecznie na pokładzie rejsu Melo Radio. Proszę zapiąć pasy, bo od 11 będzie naprawdę bardzo grubo.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Więc znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów 2,49.

0: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
3: Teraz temperatura w mieście powoli sobie rośnie, ale po południu poczujemy, że przyszło ochłodzenie, bo w ostatnich dniach przed południem ta temperatura rosła nawet o 10 stopni, a dziś tylko o 5, maksymalnie do 15 stopni. Wieczorem będzie około 10. Po południu nad miastem pojawią się chmury, a wieczorem może nawet przelotnie popadać. Wiatr umiarkowany.
2: To są newsy Meloradia Wrocław.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. We Wrocławiu w okolicach szkół pojawiły się patrole policji. To w związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami w Polsce. Dlatego miasto wzmacnia działania związane z bezpieczeństwem we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Dolnym Śląsku nielegalną fabrykę papierosów. Znajdowała się w hali magazynowej na obrzeżach jednego z miast. Policja zatrzymała 9 mężczyzn, 3 Polaków i 6 Paragwajczyków. Tymczasem Wrocław przygotowuje materiały dla mieszkańców o tym, jak chronić swoje dane, rozpoznawać próby oszustw i ograniczać ryzyko wyłudzeń, mówi Robert Bednarski z Urzędu Miejskiego.
4: Będziemy mogli znaleźć w zakładce Bezpieczne Finanse, która będzie udostępniona na naszym portalu internetowym, a także w naszych mediach społecznościowych.
3: Dodatkowo mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych alertów, które pomagają wykryć potencjalne próby wyłudzenia. Będzie spotkanie z mieszkańcami w sprawie szkoły przy ulicy Smardzowskiej. Więcej za godzinę.
5: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
7: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
6: Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z 2 nagrodami podczas Premio Gentleman Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
5: Gratulujemy.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Ciekawe tylko, czy na klatce dzień dobry powiem. Siemanko, na zegarach 11, ja dzień dobry mówię wszystkim, a dokładnie mówię siemanko. A ty po tej stronie do 14 działamy razem i będzie dużo dobrej muzy. Na początek Tobi Romeo i Fly High.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Thomas Gray i Rumors w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo w piąteczek i ja pytam cały czas o to, jak bardzo się cieszycie, że jest w końcu piątek. Głosówki z WhatsAppa Meloradia. Maciej?
1: Lecę przy waszych rytmach od 6 rano. Pozdrawiam serdecznie całe Meloradio. Nie powiem, jak się cieszę, ponieważ zaczynam urlop od 12 października.
0: No stary, to będzie pięknie, tego jestem pewny. Wy też możecie pokazać, jak bardzo się cieszycie piątkiem. Dajcie znać na głosówkach na WhatsAppie Meloradia w formie głosów. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram dalej. On Tonight, Silva Pumpa, zróbcie głośniej. Hey,

0: Avalon i For Nothing w Meloradiu to jedna z nowości. 27 minut po 11 podkręcamy tempo. Wspominałem wam całkiem niedawno, że Avalon Rockstone robią sobie przerwę od współpracy i tutaj mamy efekt między innymi takiej, a nie innej decyzji, czyli Avalon chwali się nowym singlem. Bardzo ładny, zresztą ciekawy jestem, co na to Rockstone z kolei. Zobaczymy, co wykminią. W tej godzinie Chris Cross Amsterdam.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
15: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
20: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na Develia.
21: Develia. Dobrze być w domu.
22: Neonet, Neonet.
23: To korzyści pełen sklep.
22: Tort już
0: jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
18: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
22: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
23: Kogo?
22: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
23: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
22: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
23: Tak, jest posterunkowy Cezary.
22: No, więcej na szkłomazgo.pl.
23: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
22: I Cezary Pazura.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
26: Tato, co znaczy negocjować?
27: Szukać porozumienia.
26: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
28: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
29: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i ten dźwięk morza, te mewy. No chciałoby się, żeby wróciły wakacje, ale niestety nie mam zbyt dobrych informacji pogodowych. Jesień da raczej o sobie znać i to no już dzisiaj daje. Zimno, wieje, nieprzyjemnie. Gdzieniegdzie tam trochę słońca się pojawia, ale temperaturowo to powiedziałbym, że raczej średnio. Dlatego ubierajcie się ciepło. A jeżeli potrzebujecie hajsu na, nie wiem, jakąś fajną kurtkę albo cokolwiek innego, to daj znać, że dzisiaj w Meloradiu z racji piątku w szybkiej kasie pół kafla do zdobycia. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, no i piszcie, co z tym zrobicie.

0: Joel Corey, Hannah Blaine i Don't Go for Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do godziny 12, już czas pędzi jak szalone. Dla niektórych to dobrze, no bo chcieliby już spadać na chatę z roboty, kompletnie się nie dziwię. Marcin, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to okej i można by było za to dostać pokojową Nagrodę Nobla, nie?
0: O, czyżby o takim ważnym zagadnieniu było w newsach Meloradia?
1: Tak.
0: Okej, no to dobra. W takim razie trzymam kciuki, zobaczymy, kto tym razem dostanie. Mam nadzieję, że ktoś z was.
2: A już o 12 zagramy.
0: Shimza, Fire Fire, tak podkręcamy tempo. A tego ognia to się bez kitu dzisiaj przyda, bo nie wiem jak wam, ale mi to się ziewa od rana totalnie. Także rozgrzejmy was i trochę podkręcimy tempo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
20: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
21: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
22: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
23: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
25: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
24: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
27: Panie Pascalu.
28: Tak?
27: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
28: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
27: A to pędzę, lecę, pa!
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15. Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
30: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
31: Po reklamie.

0: chłodniejszą odsłonę jesieni. Jutro w naszym mieście termometry pokażą maksymalnie 15 stopni, czyli tyle ile dziś i w niedzielę będzie tak samo. Jutro przelotny deszcz, ale w niedzielę możemy liczyć na spore rozpogodzenia. Jeżeli tęskno nam za temperaturami w okolicach 20 stopni, to trzeba będzie na nie poczekać do czwartku. Nocami poniżej 10 stopni.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto organizuje spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy szkoły przy ulicy Smardzowskiej. Chcę pokazać, co dokładnie powstanie i jak wpłynie na okolice. Urzędnicy powiedzą też, co dalej z planami budowy szkoły przy Lutosławskiego. Spotkanie we wtorek w Calu przy Asfaltowej. A szkoła podstawowa przy ulicy Starogajowej będzie rozbudowana. W planie jest najpierw remont budynku, potem budowa nowej sali sportowej i na koniec budowa nowego skrzydła z klasami lekcyjnymi. W listopadzie wrocławski magistrat chce ogłosić przetarg na projekt robót. Również w listopadzie we Wrocławiu będzie można zobaczyć ponad 100 filmów w ramach American Film Festivalu. Organizatorzy szukają właśnie wolontariuszy, mówi Staszek Abramik z AFF.
2: Zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października, a festiwal potrwa od 17 do 22 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanette Mnavi-Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek pod Stargardem. Do tymczasowego aresztu trafili kierowca i pasażer auta, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
5: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej.
4: Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI, który znalazł się w internecie. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Hubert Hurkacz zaczyna grę teraz, Iga Świątek około 13.
3: Trzymamy za was kciuki, gwiazdy, albo raczej rakiety.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nice. Na zegarach 12, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Guys, piątek dzisiaj. Cieszymy się z tego naprawdę bardzo mocno. Fire, fire! Ale to jest fajna nutka. Shimza!

Kygo, Max McKnown. I Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 15 minut po 12. Podkręcamy tempo i mam przegenialne wieści dla graczy, a dokładnie dla fanów uniwersum Cyberpunka. No bo śmiało można powiedzieć, że Cyberpunk 2077 to w tym momencie gra, która radzi sobie całkiem nieźle. Ale uwaga, Cyberpunk doczeka się filmu! I to ma być właśnie m.in. produkcja na podstawie gry, więc myślę, że spotkamy nasze ulubione postaci. Kiedy to powstanie, nie wiadomo, bo to dopiero pierwsze, ale jednak pewne informacje w tym segmencie. Jedno jest pewne, Polacy się nie zatrzymują i tego możemy im pogratulować. I sobie nawet trochę pozazdrościć. Niech się kręci, cytując klasyka. O tym już teraz Filip Eknel i Ser Mich.

0: Gnarly, Major League, DJ Z, Wasted i 28 minut po godzinie 12. Nutka, która ostatnio bardzo mocno się klika i która wiem, że wam się podoba i się nie dziwię, no bo daje dużo pozytywnej energii. I będzie takich więcej, jeszcze obiecuję, na paluszek, Liwka, Poza Tobą Nic, Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker, tak jest. A, jeszcze będzie coś premierowo, no dobra, powiem wam od kogo, od Losta Frequencisa, ale co, to już wam nie powiem. Ha, zagramy to razem już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer, moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję,
12: bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97.1.

0: nowych hitów w Melo.
1: No właśnie, 17 minut do godziny 13. Kolejne świetne muzyczne wiadomości w piątek. No bo Lost Frequencies, śmiało można powiedzieć, że w ostatnim czasie to facet zyskuje jeszcze większą popularność, między innymi dzięki swojemu singlowi Paraiso. No i facet, korzystając z tego prime'u, postanowił, że wyda coś zupełnie nowego. I to będzie też bardzo dobra nutka, która zostanie z nami na dłużej. Jej tytuł to Don't Forget About Me. Jest naprawdę kapitalna i gramy ją teraz premierowo na antenie Melo Radia. Róbcie głośniej, bo nutka sztos.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Epickość i artyzm w jednym. Alan Walker, Ava Maxi Fate w Meloradio. 8 minut do 13. I redaktor Sikora z Dabi cały czas się ma.
1: No cześć. Powiem wam, dlaczego bezrobocie tak nie rośnie. O.
0: Okej. Okay. To ważny temat. Porozmawiamy o nim w newsach Meloradia, także nigdzie nie odchodźcie.
2: A już o 13 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, So Starry, I Like. Tak wam zagramy. Bo jak nie ma słońca za oknami, to ja wam zrobię słońce z głośników. I Like już niedługo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Newsy Meloradia, minuta do godziny 13. Marcin Sikora z nami.
1: Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny, za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek.
2: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
1: Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale demografia ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą z pracy, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Ja z kolei poproszę o egzotyczne słońce i piękną temperaturę.
1: Jest. Temperatura może być gorzej.
0: No właśnie, ten wiatr też niech się schowa. A ty z tej strony do 14 zapraszam, kiedy inni gadają, my już gramy. I like na początek.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Dzięki Cooksowi mogę sobie wyobrazić dosłownie życie wyglądające w latach 80. i nawet ten Ortalion, który no był wówczas dosłownie wszędzie. Kungs, Ophilus, London i Galaxy w Meloradiu, 15 minut po godzinie 13. Kungs to wam powiem, że jest naprawdę sympatyczny ziomal. Część z was wie, ale Kungs jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o owoce morza. Jest całkiem niezłym kucharzem, ale oprócz tego całkiem niezłym ziomkiem, przyjacielem, bo no ostatnio pojawił się w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Chicago, gdzie jest też nasz Robercik Lewandowski. No, ale był tam nasz Kungs dlatego, że chciał być wsparciem dla Sophie Tucker, która przygotowała wyjątkowe show. Sam Kungs napisał, było fajniusio, było przekochanie. No, także my, panie Kungs, też zapraszamy do Polski, jak coś mamy pierogi.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting, tak, gramy w Melo. 27 minut po 13. Armin van Buuren, tylko przypominam, że w dobrym Melo będzie na was czekał. Po 22 szykujemy dla was dobre Melo, także generalnie liczcie się z tym, że będzie bardzo mocarnie. Imprezujecie z nami, bo nie ma innej opcji. A w tej godzinie jeszcze Smolasty i Tripsy, duże oczy, a oprócz tego Avicii, Hey Brother.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wygenerowano z AI.

0: Kupi aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Jeżeli właśnie poczuliście w kościach albo gdziekolwiek indziej w waszym ciele, organizmie, że wam się nie chce, to wszystko jest okej. Jest nas więcej naprawdę. Gdybyśmy teraz przeprowadzili badanie społeczne, okazałoby się, że około 95% Polaków cierpi na niechęć do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ale spokojnie, to nie jest nic złego. Proszę ten palec schować, dobrze, ja widziałem. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym na zapas, bo jest piątek i dlatego człowiekowi się może nie chcieć. I nie mówiłem o was w ogóle, co to ma być. Szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych do zdobycia. Przepraszam, bo tu patologia w studiu jest. Jeżeli chcecie zdobyć szybką kasę, no to zapraszam na meloradio.pl. Tam wchodzicie i piszecie, na co byście to wydali. No, a teraz ja gram wam, fajnie, żebyście się trochę rozbudzili. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 17 minut do 14. Przestań tak na mnie patrzeć.

0: i cała Polska śpiewa z nami.
1: Skomplikowana jest ta końcówka.
2: Ja spróbuję coś.
1: Cała Polska miała. No nie znam portugalskiego.
2: Paraíso.
1: Tam jest więcej słów.
2: A, Lost Frequencies, Mary Rose za nami, Paraíso, Mikołaj w studiu, siema.
1: Siema.
2: Sam jesteś dzisiaj?
1: No właśnie. No właśnie jestem. I dlaczego?
3: A już o 14 zagramy.
1: Jestem zdradzany w tym momencie.
2: To chyba nawet wiem z kim.
1: O, z królem Latino, stary. Bez najgorzej.
2: Hitu. Ale fajnie, że on w tym materiale nowym to tak postarał się, żeby ta muza była różnorodna.
1: Tak. Polecamy płytę.

0: słuchaj na 97,8 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
16: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
15: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
16: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
15: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/wbo.
17: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
1: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
7: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, który ma dla Was Ula Harciarek.
8: Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Są nowe maksymalne ceny paliw przez cały weekend. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8,06 zł. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z uczestników. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, mówi jeden z mieszkańców Warszawy.
9: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz sobie pani żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
8: W PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: To jest Freak Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek i zaczynamy Freak Fight, a także kontynuujemy dramę, ponieważ czekotubkowa afera ma swój ciąg dalszy i to taki, którego chyba nikt by się nie spodziewał. No ja na pewno nie. Ale w tej godzinie przede wszystkim sprawimy, że ktoś się uśmiechnie. 500 zł do wzięcia na cokolwiek tylko chcecie w szybkiej kasie Meloradia. Mikołaj, siemano, jesteśmy razem do 18.
0: Freak

Please tell Rosie, to Ale Farben i You Not Us w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz wracamy do afery czekotubkowej. Jeszcze miesiąc temu nie wiedziałbym, kim jest Blendusiak, ale teraz wiem i w sumie cała Polska też się dowiedziała. To jest były już teraz chłopak Fausti, który no ma teorię na temat tego, dlaczego dziewczyna go zostawiła. Chodzi o to, że to były głosy z zewnątrz. Wszystkiego suma, menedżerzy, bliscy, opinia publiczna, a on tylko powiedział, że nie dostanie kolacji, jak zje czekotubkę. No przecież też szarmancko i dżentelmeńsko powiedział, że kochałby Fausti nawet jakby ważyła 80 kg.

0: to L'Amour Toujours w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo 18 po 14.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Wiemy, że chcecie tej kasy, więc mamy szybką kasę na weekend, 500 zł do wzięcia. Przed taką fantastyczną propozycją stoi Tomek, do którego teraz dzwonię. Ma 5 sygnałów oczywiście na to, żeby odebrać od nas telefon i to będzie pierwszy krok.

0: Ja byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę?
1: Tak, napisałem, tak sobie słuchałem was, meloradio, tak sobie myślę, meloradio. I sobie stwierdziłem, pora na zdrowe odżywianie się i parę owocków fajnych i wydam sobie tą kasę na pomelo, na tak nic gruszki, nic pietruszki, na jaką gruszkę. Tak wszystko zrobię, żeby mieć sobie na twarzy banana.
0: Powiem
1: i
0: ci,
1: zrobię
0: bracie,
1: domówkę.
0: Powiem ci, bracie,
1: owocową.
0: Że nie wiem, jak ty dotarłeś do owoców słuchając Melo, bo tutaj raczej nie odżywiamy się zdrowo, ale skoro tak, to z wielką przyjemnością. 500 zł leci do ciebie.
1: Super.
0: No to widzisz.
1: Ale będzie wyżerka owocowa.
0: No ja już banana mam na twarzy. Dzięki wielkie.
2: Melo Radio.
0: A teraz nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta, to jest Korab w Melo.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips, PZ i For Money. To jest karnawał w Meloradiu, a my za chwilę wybieramy się za ocean, ponieważ tam doszło, słuchajcie, do afery. Ktoś bardzo znany bezwstydnie pałaszował pierogi. O kogo chodzi? To zdradzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: przesylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110. Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

Sobel i Francis Meloradio. Całe lato. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Obiecywałem wycieczkę za ocean. No to lecimy do Chicago, a jak do Chicago, to już chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Anna Lewandowska, jak czytam w internecie, bezwstydnie pałaszuje polskie pierogi w USA. Anna napisała, fotografka przywiozła mi polskie pierogi dla moich dzieciaków. Pierogi, słuchajcie, polskie pierogi w Chicago. Podobno jest kilka takich miejsc, które robią pierogi. Naprawdę? W Chicago? Tam, gdzie jest jedna z największych polonii na świecie? Kto by pomyślał?

0: Z Meloradiu tak podkręcamy tempo. Słyszałem, Ula, że w Szanghaju to tak hurkało aż miło.
1: Oj, hurkało bardzo miło, tak, tak, tak. Ale co i o co chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds. Oni już wyruszyli w swoją trasę Fast Boy Life. Czekamy, aż przyjadą do Polski. Ale na Music Sounds nie czekamy długo. Ten numer punktualnie o 15.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie. Tak gra Melon.

0: minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, która ma dla Was Ula Harciarek.
1: Utrudnienia na autostradzie A2 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał dla Ameryki, bo nagrodę dostała prawniczka Navi Pillay, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz.
2: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
1: To zdaniem komentatorów sygnał, że prawo międzynarodowe trzeba szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na zegarach mamy 15, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie powrócimy jeszcze na chwilę do Chicago, bo tam kopie Robert Lewandowski, ale teraz to jego kopnął zaszczyt.

Alan Walker w Meloradio, to jest The Spectre. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. No i jeszcze na chwilę wrócimy do Lewandowskich, ale tym razem do Roberta, który no wziął udział w takiej długo już stojącej amerykańskiej tradycji, o której na pewno słyszeliście. Chociażby z filmów albo serialów. Robert Lewandowski w Chicago na meczu baseballowym wykonał pierwszy rzut przed meczem Chicago White Sox Cleveland Guardians. No i Polakowi na szczęście udało się dorzucić, bo niektórzy wykonujący ten pierwszy rzut, no to niestety im nie poszło zbyt dobrze, a Robertowi jak najbardziej. Może będzie z nim trochę tak jak z Michaelem Jordanem. Kiedyś porzucił koszykówkę, żeby grać w golfa, to może teraz Robert se trochę porzuca, a za 10 lat Mistrzostwo Świata.

0: Lumix w Meloradiu. To self-aware. No niestety zostałem dzisiaj pozostawiony sam sobie. Moja współprowadząca Iga Dudziuk po prostu olała mnie, nie przyszła. A nagle tu wchodzi do studia i mówi: o, jestem na chwilę, bo dzisiaj bardzo ważna rzecz do zrobienia.
1: Skolim, słuchajcie, kończy dzisiaj 30 lat. 100 lat, 100 lat,
0: wejdę,
1: niech żyje,
0: wejdę,
1: temperatura. Taki mashup trochę robimy.
0: Trochę tak.
1: Czego mu życzymy?
0: Na 30, no to jest jednak taka bariera, nie? Psychologiczna poniekąd.
1: No, więc... jest wiecznie młody.
0: No właśnie, życzę mu, żeby mu tej młodości nigdy w sercu nie zabrakło.
1: Żeby temperatura była zawsze wysoka.
0: Żeby zawsze mógł wejść, jak już wyjdzie.
1: Albo wyjść, jak już wejdzie.
0: Dokładnie. W sumie nie wiem, które gorsze. Skolim, wszystkiego najlepszego.
1: Rośnij duży.
0: Wpadaj do nas częściej.
1: Tak.
0: Jakiegoś torta może ogarniemy czy coś.
1: I zaśpiewamy ci piosenkę.
0: Tak, ale nie te, co przed chwilą. I co, idziesz sobie?
1: No tak, no muszę lecieć dalej. Ale brzydko. Widzimy się w poniedziałek i słyszymy.
0: Brzydko.

0: All of my love to A-Ben w Mola Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o nowym, moim zdaniem fajnym sposobie na walczenie z nadmierną prędkością na drogach. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1 30 Meloradia.
2: Słuchaj 30 Melo.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Neonet, Neonet.
14: Do korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
19: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
20: Codziennie.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal w deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Kochanie!
0: Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
0: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To Calvin Harris w Melo Radio Thinking About You. A teraz pomyślmy o bezpieczeństwie drogowym. I tak też pomyśleli w Tarnowie, gdzie policja razem z uczniami klas 1-3 przygotowała specjalną akcję dla kierowców, którzy no niestety trochę za szybko jeżdżą w rejonie szkoły. No i policja ich zatrzymywała, a od dzieci tacy hultaje dostawali cytryny, a dobrzy kierowcy dostawali jabłka. I szkoda, że dostawali całe te cytryny, a nie takie ćwiartki, żeby od razu zjeść, bo jakby im tam, wiecie, wykręciło ryja, to by się nauczył jeden z drugim.

0: See Magic. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a Magic to było kiedyś, jak pierwszy Matrix wszedł do kin. To była dosłownie magia. No pewnie, jeden z moich ulubionych filmów.
1: Tak? No to świetnie, bo w newsach będę miała na ten temat bardzo ważnego newsa.
0: No to ja biorę czerwoną tabletkę.
2: A już o 16 zagramy
0: The Bauza Magnetic. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16:00.

0: cię. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie! Muzyka i głos AI.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Kto lubi komedię, powinien jutro wybrać się do Impart Centrum. Zobaczycie tam pikantny spektakl w reżyserii Artura Barcisia. Sąsiedzi z góry obnaża tajemnice i skandale sąsiedzkie, wywołując salwę śmiechu. W obsadzie Paweł Małaszyński, Jowita Budnik i Marcin Korcz. A ponad 100 filmów będzie można zobaczyć na tegorocznym American Film Festival we Wrocławiu. Organizatorzy szukają właśnie wolontariuszy. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października. Mówi Staszek Abramik z AFF.
2: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy. Zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego.
1: American Film Festival odbędzie się od 17 do 22 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. A do 6 grudnia część programu będzie dostępna również online.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
4: 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych, to po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnują policjanci, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
5: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
4: W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych, głównie przez długotrwały stres i depresję. Przegrana Iggy Świątek, tenisistka, odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Martens 6-7-3-6. Szykuje się 5. odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata, ale oficjalnej daty jeszcze nie ma.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Na zegarach 16, we Freak Fight'cie jest piątek, więc będzie też oczywiście pojedynek płci. Szczegóły za chwilę, najpierw Magnetic od The

Gabry i Ponte, Easy on my heart. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a we Freak Fajcie to jest pora na pojedynek płci. Szukamy panów, szukamy pań, którzy staną do tego pojedynku. Zasady są proste. Będziecie musieli wcielić się w rolę tej drugiej płci i zareagować na przedstawioną przez nas sytuację, tak jak właśnie według was ta przeciwna płeć by to zrobiła. 321-321-777 to jest telefon do studia. 321-321-777. Czekamy, abyście zgłaszali się do pojedynku.

On Tonight to Silva Bampa w Melo Radio. Pojedynek płci już za chwilę i wciąż szukamy faceta, odważnego gościa, który nie będzie się bał stanąć do pojedynku z kobietą, więc panowie, łapcie za telefony. 321-321-777. To jest numer do nas. Widzę, że już dzwoni, więc odbieram. To teraz Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. O, już nie dzwoni, więc dzwońcie. 321-321-777.

0: to Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Pojedynek płci. Freak Fight, Freak Fight.
0: A teraz też ze sobą zatańczymy. Igi dzisiaj nie ma, więc Karolina, nasza niezastąpiona wydawczyni, dołącza do jury. A w naszych narożnikach mamy Marzenę i Mateusza. Cześć, siemanko, kochani.
2: Siemanko.
3: Cześć. Tam.
0: Słuchajcie, przypomnę jeszcze raz szybko zasady, wy już je znacie, ale słuchacze też muszą wiedzieć, o co chodzi w pojedynku płci. Przedstawimy wam za chwilę scenariusz. Waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej płci przeciwnej. Zareagować na tę sytuację tak, jak wydaje wam się, że zareagowałaby kobieta albo mężczyzna. Jeżeli wszystko jasne, to dajcie znać.
2: Jasne.
3: Jasne.
0: Super, super. W takim razie nasza sytuacja na dzisiaj to... Karolina, proszę.
4: Za krótko obcięte włosy u fryzjera.
0: To kto na początek?
4: Marzena? Marzena, panie przodem.
0: No ale ktoś tu się będzie wcielał w kobietę. Marzena, w takim razie, jak twoim zdaniem facet zareagowałby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
2: Ale jego obcięte włosy czy moje?
0: Jego. Jesteś facetem. Fryzjer obciął ci za krótko włosy. Jak reagujesz jako facet?
2: Okej. Czy to tak naprawdę miało być? Ale nie, no luz, spoko. Odrosną. Spoko, nie ma problemu. Ile płacę?
0: Marzena, usłyszałem słowo klucz, bo dosłownie moją reakcją też byłoby odrosną, spokojnie. No to Mateusz, twoja kolej. Jak twoim zdaniem kobieta zareagowałaby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
3: No chyba pan sobie żartuje. Przecież to nie jest tak, jak było na zdjęciu. No proszę to jakoś poprawić. Przecież ja sobie nie wyobrażam tak wyjść. Stawię jakąś negatywną opinię za chwilę.
0: Kochani, jest bardzo ciężka decyzja przed naszym jury.
4: To prawda.
0: Ja myślę, że tutaj, no słuchaj, Akademia musi dać dwa Oscary chyba.
4: Też mi się tak wydaje, panu.
0: Kochani, jesteście mistrzami empatii.
2: I zrozumienia
0: drugiej płci. Gratuluję.
2: Tak.
0: Słuchajcie, wyślijcie nam

0: Let Me Forget You. A jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie udowodnię wam jednym prostym przykładem, dlaczego koty są lepsze od psów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Czyta lektor AI.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After One.pl.
1: Po reklamie.

Lima Minu. To Shanghai w Maloradiu, a we Włoszech media rozpisują się teraz o psie Fulmine. Fulmine jest psem, który został wyszkolony specjalnie do szukania trufli. Wiadomo, sezon jest, można sobie dobrze zjeść, można sobie dobrze zarobić. No ale do lasu, kiedy właściciel go wypuścił, to znalazł nie tylko trufle, ale 270 gramów czystego koksu. No i teraz trwają poszukiwania właściciela tejże leśnej zguby. Widzicie, a kot nigdy by takiego przypału nie sprowadził.

0: Jedynka poza tobą, nic w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Maloradia i jeżeli dobrze kątem oka tam zerknąłem, to będzie całkiem słodko w newsach, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: stacja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Chlubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Wyobraź sobie przytulenie. Wspólne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny.
6: Nie lubisz go?
7: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: 107 i 8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek sprawdźmy, co nowego we wrocławskich kinach Helios. The Social Reckoning w sieci Konsekwencji to film o wydarzeniach sprzed 5 lat w Stanach Zjednoczonych. Reporter Wall Street Journal ujawnił wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. W rolę Marka Zuckerberga wciela się Jeremy Strong. Do Meksyku przeniesie Was jutrzejsza impreza we wrocławskim klubie Cherry. Ciepłe światło, muzyka, która płynie trochę wolniej i trochę głębiej. To klimat festiwali w Tulum. Muzycznie odzwierciedli go m.in. Matthew Clark. Podobną atmosferę poczujecie na Wro Latin Fusion Festival. To nowy międzynarodowy festiwal taneczny łączący tańce latynoamerykańskie, hip-hop i choreografie znane z teledysków. Rusza dziś i potrwa we Wrocławiu do poniedziałku.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Do schroniska dla nieletnich trafił 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy piwo i wódka spadły na 2. i 3. miejsce. A teraz bez jaj. GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj, ponad 14 miliardów. No jemy też rekordowo, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Poprzedni rekord padł 20 lat temu, to było 215 jajek na mieszkańca.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: 17 na zegarach, a we Freak Fight'cie oznacza to tylko jedno. Mamy do Was ważne pytanie. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D.

Radio Heaven is a place on earth. Tego numeru raczej u cioci na imieninach nie usłyszycie. A czego jeszcze nie chcemy tam usłyszeć? No właśnie. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci? Na literę D. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: pierwsza, 8 Meloradio. Call my name. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. I mamy dwie propozycje od dwóch różnych Łukaszów. Słuchamy.
1: Czego nie wolno mówić u cioci na imieninach na literę D? Do dupy ta załatka.
0: No lepiej rzeczywiście ciosi tak nie mówić, bo on nieładnie.
2: Że dziadek na mnie tą przepisał.
0: Od tego może się zacząć niezła rodzinna drama. A Bartek napisał, do grobu się ciocia nie wybiera? No jeżeli na imprezie jest pizza książula, to może zaraz tak. Czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

chodź ze mną na imieniny do cioci BFF Bambi Anglosia. A właśnie pytamy dzisiaj, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Patrycja napisała, dobrze, że w tym roku zamówiła ciocia catering. Nie, no nie można tak, przecież ciocia nad tą miską sałatki jarzynowej ślęczała całą noc. Tomek napisał, dobrze, ciocia wygląda jak na mumie. Musicie się bardzo lubić. Robert z propozycją taką, jakby granat wrzucić w sam środek rodzinnego spotkania. Dobrze, że rządzą ci, a nie tamci. I cały wieczór właściwie poświęcony tylko jednemu. No i jest Janusz, kochany nasz Janusz. Janusz, który napisał, dekolcik, ciociunia ma świetny. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Dostaliśmy taką wiadomość: do domu starców cioci bliżej niż dalej. Wszystkiego najlepszego, ciociu Zbigniew. No, z takimi życzeniami to w sumie też bym wolał pójść. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Maloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
20: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
21: Cześć, tu Baza!
22: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
23: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
24: I spotkanie z nami na żywo.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt. Po reklamie.
5: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Lizzo i Bledka w Melo. To jest 100 BPM. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić u cioci na imieninach na literę D. Dzięki za wszystkie wiadomości. Ktoś nam napisał, dobrze ciocia wygląda. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, że to chyba zależy od kontekstu tej wypowiedzi. Jakby powiedział, dobrze ciocia wygląda. No to już trochę gorzej. Piotrek napisał, duży wujek, a taki głupi. No nie można tak do wujka mówić. Zuzia, dawniej jakoś ten dom to ładniejszy się wydawał. No, trochę zapuściła ciocia, tutaj widzę kwiatki nieopielone. No jadam jeszcze, do dna wujku. No właśnie, wujka lepiej nie uruchamiać.

0: Mam pytanie, Mikołaj. Gdzie jest Iga Dudziuk?
1: To jest dobre pytanie właśnie.
0: Gdzie jest tutaj, Iga?
1: Nie jest w pracy właśnie.
0: Ale ja zorganizowałem zastępstwo. Bo skoro Iga nie chciała przyjść, to przyjdzie inna.
1: Widzisz?
0: Ale nie ma na imię
1: Trzeba
0: Iga.
1: Trzeba przychodzić do pracy, bo cię Olek zastąpi inną.
0: Właśnie. Natalisa zaraz przyjdzie. Mam wrażenie, będzie ekstremalnie ciekawa godzina na antenie Melo Radio.
1: I będziecie też odliczać, bo słyszałem, że to follow, co teraz skończy grać, to propozycja też
0: tak
1: jest.
0: Tak jest. A bo wiesz, stary, jak to jest. Piątek jest, mi się już nie chce pracować, bo cały tydzień pracowałem, więc ja sobie wezmę kogoś, kto będzie to robił ze mną.
1: Tak,
0: i
1: żeby
0: będzie
1: ktoś inny popracował.
0: Tak. I jeszcze mi za to płacą, widzisz, jakie to jest niesamowite?
1: Wiesz co, szkoda, że mi mówisz dopiero teraz, jak już kończę.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
2: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
3: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
2: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
0: O reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Drożej na stacjach paliw w weekend i poniedziałek. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dziokowicza.
7: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
6: Hurkacz wcześniej przegrał z Dziokowiczem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji uzyskała 2 zrabowane obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Trzeba tylko wysłać do niego CV.
5: Już miałem lekką nadzieję, Mikołaj, że to jednak u nas.
8: Ale nie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
5: Hity gorące, ale też gorąco no już nie jest.
11: No, zdecydowanie.
5: Jest mi smutno, bo ja dzisiaj, słuchajcie, musiałem ubrać koszulkę, bluzę i kurtkę.
6: Nie, dajcie spokój.
5: Ja uważam, że to
11: gdzie masz bluzę, przepraszam, bo ja widzę tylko koszulkę.
5: Schowaną, ale lepiej wyglądam bez bluzy, dlatego, bo jak wiadomo, w radiu wygląd się liczy. Mam, słuchajcie, do was najważniejsze pytanie tego dnia.
6: A propos lata?
5: Co sądzicie o grzybiarzach?
11: Oni mają 100 twarzy. 100 twarzy grzybiarzy.
6: Nie wiem. Nigdy
5: a lubicie zbierać grzyby?
6: Nie. Znaczy nigdy nie zbierałam.
11: To nie byłem na grzybach, musimy się wybrać.
5: Super, to widzę, że trafiłem z pytaniem na idealnych ludzi. Ale wiecie, że ten piątek po 18 to jest trochę tak jak grzybobranie? No bo my zawsze znajdujemy te najlepsze okazy muzyczne i my tak sobie tutaj bardzo gramy je i wynajdujemy i szukamy.
6: To ładne porównanie, podoba mi się.
11: Bierzecie grzyby na programie, to nieźle.
6: Że jesteś grzybiarzem.
5: Być może. Nie kontynuujmy tego tematu już dalej. Mikołaj, może miejsce 30 byśmy zagrali, co?
11: Miejsce 30. A to nie jest 27? Nie, to jest spadek. Heaven, Thomas Gray. No, skandal.
5: S jak spadek, S jak skandal.
11: No właśnie.
5: S jak...
11: super. Miejsce 29. Zapraszam do głosowania.
5: Gips PZ Karnawał. Ula, powiedz, że teraz miejsce 28.
6: Teraz miejsce 28.
5: Oj, proszę, jaki news. Ale nisko, no. Lumix i Self-Aware. Co będziecie robić w weekend?
6: Nie wiem, bawić się chyba?
11: Ja będę krzyczał. Ale nie będę krzyczał tutaj na antenie, bo niecenzuralnie będę krzyczał.
5: To jest 30 Meloradia! 27 nowość Alone i Back to Yours.
10: To jest 30 Meloradia. To jest nowe.
5: Tu Pychu, siemano.
12: I've been fighting.

0: pierwsza Natalie Ska, na miejscu 25 mamy Tobi Romeo, Fly High.
1: Cześć dziewczyny, i ze mną się nie przywitano. Tak mi miło po prostu. Natalisa u nas. Siemano. Co tam u ciebie?
0: Bardzo dobrze. Jutro mamy występ na roztańczonym PGE Narodowym, więc się troszeczkę stresuję, ale to jest taki pozytywny stres.
1: Okej, czyli gdzieś tam w brzuch lekko dygocze, ale
0: nie, to jest
1: takie pozytywne.
0: To są motylki.
1: Aha, czyli
0: tak jakby była zakochana, no.
1: Okej, myślałem, że tak, wiesz, no, nasze nowe studio na przykład zareagowałaś.
0: O, też jest piękne.
1: Słuchaj, nie wiem, czy ty wiesz, na co się piszesz, bo przez całą tę godzinę będziesz musiała ze mną współprowadzić listę hitów.
0: O Boże.
1: I to będzie mocne. No to zróbmy taki mały test. Miejsce 24, masz napisane, co tutaj jest. Możesz spróbować zapowiedzieć.
0: A gdzie jest napisane miejsce 24?
1: A tutaj, bardzo proszę, tu ci myszką pokazuję. O.
0: Aha. Let me forget you.
1: Tak jest. To miejsce 24 i nowość w tym notowaniu 30 Meloradia. Za chwilę do Natalisty wracamy.
2: To jest nowe w 30 Meloradia.

0: Chwilę temu zupełna nowość na antenie Melo Radia. W 30 Melo, Warriner i Let Me Forget You. Teraz miejsce 23. No nie debiutanci, bo w liście hitów są już naprawdę bardzo, bardzo długo. Topik i Becky Hi. To Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zaraz będą nowości, ale właśnie, a propos Sorry Papi, no to jest to numer, którego tekst jest taki buntowniczy, tak zachęca do emanowania pewnością siebie i to jest chyba cała Natalisa.
2: Dokładnie tak, to jest tak. Cała ja.
0: Słuchaj, my już tutaj mogliśmy sobie podejrzeć, co się wydarzy jutro i już wiemy to przedpremierowo i wiemy, że to będzie show. Co się jutro wydarzy? Gdzie ty jutro zagrasz?
2: Zagram jutro na Stadionie Narodowym, tak? Więc to jest w ogóle jakieś dla mnie niesamowite. Będę ja, będzie cała moja ekipa, tańcerki, DJ, który będzie jutro moim hype-manem ogólnie.
0: Okay.
2: Więc nie mogę się doczekać.
0: Będzie z pazurem?
2: No oczywiście, że tak. Musi być troszeczkę pazurka.
0: Musi być koniecznie. Czy to jest gdzieś było na twojej liście, żeby tam się pojawić, żeby zagrać na Narodowym?
2: Ja myślę, że to jest na liście każdego artysty, żeby pojawić się na Narodowym, chociaż na chwilę, chociaż trochę. Wiesz, tak samo jak gadam z tancerzami. Zawsze każdy mówi, to jest moje marzenie, żeby zatańczyć na Narodowym, żeby zaśpiewać na Narodowym, więc to też było na mojej liście takich marzeń. Czekam na swój koncert. A,
0: też czekamy, mam nadzieję, że będziesz widziała nas w pierwszym rzędzie, jak to już się wydarzy.
2: No to na pewno.
0: Słuchaj, teraz czas na nowość na antenie Melo Radia, bo w piątki wychodzi dużo nowej muzy, o czym ty dobrze wiesz, bo sama tę muzę wykonujesz. Lost Frequencies, Don't Forget About Me, tak nazywa się jego najnowszy numer. To co, posłuchamy sobie?
2: Posłuchamy sobie.

0: Miejsce 22 On Tonight.
1: I Silva Bumpa. To jest 30 Mela Radia. Miejsce 22 już powoli za nami, ale przed nami jeszcze dużo czasu z Natalisą. Mega się z tego powodu cieszę, że
0: Mam nadzieję,
1: się nam spotkać. No ja jestem, widzisz ten uśmiech?
0: On
1: nie jest sztuczny, naprawdę. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Powrócić trochę do Królowych Przetrwania. Bo ty powiedziałaś tam zdanie, że masz nadzieję, że po tym programie twoje spektrum fanów wzrośnie, że będziesz miała szersze grono fanów. Tak. Ty to zauważyłaś?
0: Tak, ja to zauważyłam. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo dał mi ten program, wiesz, i bardzo dużo ludzi się do mnie, kobiet szczególnie, tak w wieku 30-40 lat odzywa i mówią tak, dajesz Natalka, nie poddawaj się, nie robisz nic złego, jesteś sobą. Też bym chciała mieć taką odwagę, jak byłam w twoim wieku. Więc mega fajnie. No i w ogóle...
1: To chyba trochę jest tak, że w tym programie nie można udawać, nie? Że ty po prostu taka jesteś.
0: No absolutnie nie można tam udawać 24 godziny na dobę, podłączony mikrofon, kamery wszędzie, z każdej strony, nie da się udawać.
1: A było coś takiego, że się bałaś na przykład, że jakaś scena zostanie pokazana? Nie wiem, bałaś się chrapać w nocy?
0: Bałam się, że mnie nagrają, że na przykład, nie wiem, ślina mi cieknie, wiesz, po policzku, a ja śpię, co nie, z rańca zawsze każdy przychodził z kamerą i bałam się, że właśnie się nie obudzę na czas.
1: A było coś takiego, że jak już widziałaś ten program potem w telewizji, to myślałaś o tym, że jest, czemu to pokazali?
0: Nie wiem, to już były takie ujęcia, że pewnie kilka razy tak miałam, ale wiem, że mogło być gorzej.
1: Okej, czyli w sumie generalnie in plus ten program dla ciebie.
0: Bardzo.
1: No to możemy się spodziewać, że w czymś podobnym jeszcze wystąpisz? Masz coś w planach?
0: Kurde, jak powstanie taki program, który mnie zainteresuje, to jak najbardziej.
1: No to trzymamy mocno kciuki, a teraz czas na miejsce 21 i inne dziewczyny śpiewające po polsku, modelki. Każdy twój ruch to 21 w tym tygodniu. 3.

0: my z wami jeszcze zostaniemy, bo to jest 30 Meloradia, jak co tydzień, w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione numery, ale nie co tydzień mam takich gości jak dziś. Natalisa ze mną, raz jeszcze, siemano.
1: Cześć.
0: Słuchaj, ja bym chciał ci zrobić taki mały test.
1: Słucham.
0: Co ty sobie słuchasz tak prywatnie?
1: Dobrze.
0: Pokaż mi, jakie masz trzy ostatnie piosenki przesłuchane.
1: Tak?
0: Na pewnej platformie, o której nie możemy mówić.
1: Dobra, moment.
0: Jestem mega ciekawy, co to jest.
1: Ale wiesz, co ci powiem? Dobra, no dobra. Dobra, to będzie tak, album o co chodzi.
0: O, dobry
1: musiałam strzał. Musiałam sobie posłuchać. Następnie będzie Shuta Oki.
0: Okej.
1: Bo moja tancerka miała do tego choreografię i sobie musiałam to przesłuchać jeszcze raz. Lubię ten numer ogólnie. I Cardi B, Aha.
0: To jest dobry pik, muszę ci powiedzieć. Nie przeglądałaś, tam nie przewijałaś, tylko powiedziałaś trzy ostatnie.
1: No.
0: No to znasz się na rzeczy. A za chwilę miejsce 19, my też się znamy na rzeczy. W sumie to wy się znacie, bo wy głosujecie. Nowość będzie trzecia i ostatnia. Joel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
5: Dwie stówy są twoje.
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: też.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino. Płyn do płukania. 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej. 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99. Pilarkę elektryczną Handy za 169. A sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Bocian! Patrz! Bocian!
10: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
11: Odlatujemy! Odlot!
10: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
8: Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest 30 Melo Radia. Wasze ulubione numery tego tygodnia. To jest nowe w 30.

0: 2018 I Like.
1: I Marlon Hofstadt. Kiedyś Kerry Hilson, teraz on zabrał się za ten numer i wyszło mu to świetnie. To jest 30 Mel Radia, ze mną dalej Natalisa. Ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
0: Słucham ciebie.
1: Jaka jest taka najbardziej absurdalna, najdziwniejsza plotka, jaką słyszałaś na swój temat?
0: Ojejku, nie wiem, czy jest taka.
1: Bo ty jesteś raczej taką osobą, no, której mogłyby powstać takie rzeczy.
0: Tak, ale chyba nikt aż tak grubo nie poleciał.
1: Okej, nikt ci nie zapadł tak w pamięć, nie zadarł z tobą aż tak mocno.
0: Nie, albo w ogóle to, wiesz, przelatuje przeze mnie. Jak ja widzę, że coś jest nieprawdziwego, to jakoś to do mnie za bardzo nie dochodzi, nie wczuwam się w to, wiesz?
1: Okej, możesz być taką kontrowersyjną osobą dla wielu osób.
0: Mogę.
1: I nawet stwierdzę, że jesteś, ale chyba lubisz to, nie?
0: Lubię to. Lubię
1: w tym coś pociągającego.
0: Jest coś w tym pociągającego. Ja w ogóle bardzo lubię polaryzować ludzi, żeby ktoś się ze mną może zgadzał, może ktoś się ze mną żeby nie zgadzał, żeby ktoś ze mną podyskutował. Lubię to.
1: Okej, to co byś powiedziała, żebym ja się pokłócił z tobą? Masz jakieś pytanie? Pokłóć się ze mną, bardzo proszę.
0: To ty się ze mną pokłóć.
1: Dobrze, twoja muzyka jest nie super i teraz mnie przekonaj.
0: Ja cię nie będę przekonywać, to po pierwsze, słuchaj.
1: Nie, żartowałem.
0: Słuchaj, ty czego chcesz? No, najlepiej się popłakać. Żegnam cię.
1: No i tyle było z rozmowy. Jeszcze wyjdziesz ze studia? Będzie nagłówek na sociale bardzo ładny. Ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ty jutro będziesz na tym Narodowym. Jaką masz taki przepis na to, żeby całą noc się dobrze bawić?
0: Być w gronie najbliższych. Zaprosiłam wszystkich najbliższych dla mnie na ten koncert, bo jest on dla mnie bardzo ważny. Przyjeżdża moja rodzina, przychodzą moi przyjaciele, przyjeżdża mój chłopak, więc no...
1: Zaciskamy mocno kciuki.
0: No
1: i teraz czas na jedną z nowości i numer, który może wlecieć do 30 Meloradia, jeszcze w liście nie jest, ale być może dzięki waszym głosom w całym następnym tygodniu to się wydarzy, że wleci. Avalon i For Nothing.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest miejsce 17 w 30 Melo, waszej ulubionej liście hitów To Colors i Prima Donna. A nasza jasno świecąca gwiazda dalej z nami, Natalisa, siemano.
1: Okay.
0: Słuchaj, no bo skoro ty już przyszłaś tutaj pracować trochę za mnie i współprowadzić ze mną listę hitów,
1: to może jakaś wypłata?
0: Nie, to może jakaś wymiana. Chciałabyś usiąść sobie tutaj i zapowiedzieć numer i go zagrać?
1: Zagrać?
0: Jak prawdziwy radiowiec?
1: A jak się... jak zagrać?
0: No to chodź, to ci pokażę.
1: Kliknąć?
0: Dawaj,
1: guzik.
0: Dawaj, dobra, dawaj. Idę. Siadaj tutaj, ja ci teraz wszystko wyjaśnię, kochana. Bierzesz sobie słuchawki.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak jest. Zapowiadasz, co teraz poleci. Ja ci tutaj pomogę, bo jest strasznie trudno, bo to K-Trail i Paco Amoroso. Musisz powiedzieć Sexy Magic. Możesz też powiedzieć wszystko, co chcesz do twoich fanów jakichkolwiek. I klikasz tutaj ten guzik. I to jest tyle.
1: Okej. Które to?
0: 16.
1: To?
0: Nie, tu w ogóle nie patrzysz.
1: A, tu nie patrzę.
0: Patrzysz tu. Patrz. Musisz, no? Miejsce 16, Sexy Magic i klikasz ten guzik.
1: Next?
0: Tak.
1: Dobra. Miejsce 16, Sexy Magic.

0: to miejsce 16 w tym tygodniu. W 30 Meloradia. Kate Paka, Morozo, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic. Mam ochotę zadać ci pikantne pytanie, ale nie wiem, czy mogę. Mogę?
1: To moje ulubione.
0: Dobrze, słuchaj. Czy seks może być magiczny? Jak już tak mówimy, Sexy Magic?
1: Myślę, że może. Oczywiście, okay. Że tak.
0: No to wspaniale, o to chodziło w tym pytaniu. Też tak uważam i a propos piątkowego wieczoru, myślę, że to jakaś tam może być podpowiedź. Nie zachęcamy, tylko przedstawiamy opcję, prawda? Za chwilę miejsce 15 w 30 Mel Radia, ale już niestety bez Natalisy, bo Natalisa ucieka. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Narodowe Jutro.
1: Dziękuję. Ściskamy. Bardzo.
0: Chcesz coś dla fanów powiedzieć i może dla niefanów też? Dla
1: kocham
0: wszystkich,
1: was,
0: którzy słuchają?
1: Kocham wszystkich, hejterów również. Buziaczki dla was. Oglądajcie mnie jutro, pa!
0: Za chwilę miejsce 15 w 30 Mela. Melo Radio.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: toyota.pl.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
3: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
2: No i mamy już 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, a zaczynamy tę godzinę od gościa, który jest niekwestionowanym rekordzistą w swoim kraju. 14 hitów umieścił na miejscu pierwszym, najpopularniejszej niemieckiej listy hitów. No a zobaczymy, czy uda się to mu w Polsce z tym numerem. Na razie nie, bo to na razie miejsce 15, ale kto wie. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.

Miejsce 14 w tym tygodniu to Iben i Easy Bizu, All of My Love, a teraz czas na miejsce 13, oczko wyżej, gość, który znów znalazł się w top 100 na liście DJ Magazine. Tym razem na miejscu 17. To Lost Frequencies.

0: To miejsce 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak lista hitów, no to oczywiście kolejna z naszych nowości. No i to będzie naprawdę bardzo mocna sprawa, no bo rozgrzaliście ten numer na TikToku. Oznaczaliście nas, żebyśmy go zagrali. No i my zrobić inaczej oczywiście nie możemy, no bo jak wyłapujemy tak dobre nowości, no to oczywiście, że one na antenę Melo Radia trafić muszą. No słuchajcie, nie ma innego wyjścia. Zasypaliście nas właśnie oznaczeniami, więc musimy to zagrać. No i to będzie bardzo mocna polska premiera od Mata Bukowskiego i Natalii, którzy zresztą sami wam powiedzą o tym numerze więcej.
2: Cześć, tu Mat Bukowski.
3: I Natalia.
2: Słuchacie właśnie naszego najnowszego numeru Grawitacja na antenie Melo Radia.
3: Opowiada on o silnym przyciąganiu do drugiej osoby, od którego trudno się uwolnić, nawet gdy próbujemy pozostawić przeszłość za sobą.
2: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: A

Whatever tension, to Axwell i Bon w Meloradiu. Miejsce 10 w tym tygodniu, a teraz czas zajrzeć co oczko wyżej, a tam numer, który był moim sprzymierzeńcem na tegorocznym Tomorrowland. Wtedy go poznałem i wtedy bardzo mi się on spodobał, no i mam nadzieję, że wasze serca też kradnie. No w sumie już wiem, że to robi, bo jest bardzo wysoko w 30 Melo. Na miejscu 9 Criss Cross Amsterdam i My Oh My. 30 Melo.

0: Neptunika i What If. Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. I szczęśliwa siódemka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale zanim będziemy odliczać dalej, no to zaglądamy do Los Angeles. Tam tworzą numery duet Armin Hammer. Tak się oni nazywają. Zaprosili do współpracy Oaks i nagrali numer Fallen. No i posłuchajcie, jak on pięknie brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to jest dobre. Armin Hammer i Oaks to Fallen. Propozycja do 30 Mela Radia, numer, który wyszedł dziś i od razu usłyszycie go u nas w Mela. Na za chwilę miejsce szóste i numer, który bardzo wam się podoba, na tyle, że właśnie na nim wylądował. Offenbach i Fall to the Floor.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Kiciu,
17: a?
16: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś. Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrabkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrabkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
19: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Po reklamie.

0: tym są na czwartym. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting, a na miejscu trzecim naprawdę mocny wzlot, można tak powiedzieć. Z 14 na trzecie w górę Eli Aux i Lawinia.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: ale ładnie w górę z miejsca 14 na 3. Eli Oaks. I Lawinia, To Reasons, a na drugim też bardzo mocno w górę, nawet mocniej, z 16 na drugie, Kygo i Max McNown.
1: To jest miejsce drugie, 30 Melo Radio.

0: w tym tygodniu. Rozkochał was ten numer i wcale się nie dziwię. Kygo i Max Magnon to Take Me Back. I to w remiksie od Robina Schulza. Na miejscu drugim. A na szczycie ona. To Oliwka.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ja się temu wyborowi wcale nie dziwię. Liwka i poza tobą nic. Prywatnie u mnie numer jeden, u was również, bo to miejsce pierwsze w tym tygodniu w 30 Mela Radia i coś mi się wydaje, że nie tak łatwo będzie Liwkę zdetronizować. A za chwilę 20 i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Przypominam też, że po 21 Festiwaland On Air będzie szansa na to, żeby posłuchać seta od jednego z DJ-ów, którzy tam zagrają, no i zdobyć wejściówki na najlepszy Sylwester w Polsce.

0: Reklama. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Punktualnie 20, no to rozkręcamy before przed dobrym melo. Przekąski macie? Jakieś ubrania, fajny ficik przygotowany? O muzę ja zadbam. Tu Pychu, siemano, John Summit, All The Time. To na początek.

Iben i Easy Bizu. To All of My Love. Tak brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, 20:10 na zegarach, a jak Bifor, to oczywiście przypominamy numery sprzed lat. Ja bardzo lubię wam je wynajdywać, no i przypominać takie rzeczy, które warto sobie odkurzyć. No a teraz będziemy to robić z rokiem 2007 i numerem gościa, który po raz kolejny z rzędu został ogłoszony najlepszym DJ-em świata według rankingu DJ Magazine, to David Guetta. No i zanim on zaczął zapraszać gwiazdy światowego formatu popu do swoich numerów, takie jak Sia czy Rihanna, to zapraszał tego gościa. I to właśnie dzięki jego wokalowi jego największe hity odniosły tak ogromny sukces. Chris Willis i David Guetta. Rok 2007 brzmiał właśnie tak. To Love Is Gone.

0: ale ja lubię ten numer, a szczególnie jego końcówkę. To Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie w Meloradio. To znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale dobra, zróbmy sobie taką spontaniczną akcję, bo ja wiem, że piątkowy wieczór już pewnie macie zaplanowany, ale jutro to kto wie, a ja mam podwójną wlotkę. Jedną i drugą, dwie. Na jutrzejszy koncert Guziora w Zabrzu, no na pewno tańczyliście wielokrotnie do jego numerów na różnych imprezach, możecie to też zrobić na jego koncercie. Kto chce się tam pojawić, no to niech da mi znać, z kim najlepiej się imprezuje i dlaczego. Macie może taką osobę wokół siebie, no i wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja teraz gram nowość od PNAU, czyli grupy, która chyba bardzo lubi zmiany, no bo 10 ponad ładnych lat temu nagrali numer Changes, tym razem nagrali kawałek Change. No to gramy i zobaczymy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Heath. Sorry Papi, tak podkręcamy dla was tempo. To jest Before przed dobrym Melo. 20:33 na zegarach. No, uczucia mogą być różne, można przepraszać, ale można też robić inne rzeczy, takie na przykład na zgodę, i o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo teraz przypominamy kolejny numer, tym razem z roku 2013 i goście, który nazywa się Clady. No i poza tym, że dobrze robił muzę, no to też trenuje taniec towarzyski. Ja w sumie robił to w młodości. No ale taka sztuka też się przydaje, bo na przykład w teledyskach dobrze to wygląda, możecie sobie to zobaczyć. Zresztą i ten numer, i teledysk jest... No i cały wypchany różnymi uczuciami. Najpierw było Sorry Papi, a po Sorry Sexy. Sexy Papi.
1: Yo no estoy bien hoy.
2: Vamos para el cuarto.
1: Déjame mi amor.
2: Por favor.

0: Klasyk, Kaskada i Evacuate the Dance Floor w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer, który mam dla was, to będzie naprawdę mocna ciekawostka. Armin van Buuren, on powraca, Funk Tribu mu pomaga, no i powstał tak oto numer Nirvana. I brzmi on naprawdę mocno, na piątkowy wieczór z tym numerem będzie jeszcze lepszy. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

to jest Bifor przed dobrym Melo. To tu Jamo, Vice i Mahan i Lonely, numer z roku 2020. Takie perełki wam przypominamy w Biforze. Został on stworzony na początku pandemii, w czasie, kiedy byliśmy odizolowani od świata. No i właśnie to jest taki hymn przeciwko samotności w czasie pandemii i różnych kwarantan. No i to właśnie nim kończymy Bifor przed dobrym Melo, ale za chwilę 21 i zaczynamy Festivaland On Air. Specjalny program na antenie Melo Radia. Będzie set od jednego z DJ-ów, którzy na tegorocznym Festiwalandzie zagrają. Melo Radio. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: W browarni Gitra z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Tu jest Festiwaland on Air w Meloradiu.
5: No właśnie, jest 21, jest piątek, odpalamy kolejny Festiwaland on Air, 31 dzień grudnia. To właśnie wtedy będzie najlepszy Sylwester w całej Polsce, w stolicy naszego pięknego kraju, Festiwaland. No a zagrają tam naprawdę masa gwiazd, między innymi gość, który stworzył nam seta na dziś. Zaraz powiem kto to, ale wcześniej to powiem, że mam dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwaland. Żeby je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, jaki numer jest tym, który chce usłyszeć w trakcie całego Festiwalandu najbardziej i dlaczego. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
4: Festiwaland on Air w Meloradiu.
5: A gość, który stworzył dzisiejszego seta, to ktoś, kogo znacie z numeru Sandstorm. Darude i jego set już teraz. To Festiwaland on Air w Meloradio.

To jest Festival Ant On Air, program, w którym gramy wam sety od DJ-ów, których usłyszycie na tegorocznym Festiwalandzie, czyli najlepszym sylwestrze w całej Polsce. On odbywa się w Warszawie i to już jest kolejna jego edycja, kolejna pod szyldem również Meloradia, na którą was gorąco zapraszamy, no bo tam się naprawdę będzie działo. Masa DJ-ów i polskich, i zagranicznych. No między innymi DM, Skytech, Lucas and Steve, czy między innymi Darude, którego seta słyszycie teraz. Oni tam się pojawią, a ja mam dla was dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwalant. Jeżeli chcecie je zgarnąć, no to napiszcie mi, na jaki numer najbardziej czekacie, jaki chcielibyście usłyszeć i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a teraz dalsza część seta od Darude.

0: Fantastyczny jest ten set. To Darut w ramach Festival Anton Air, gość, którego usłyszycie w tym roku na Festiwalandzie, na najlepszym Sylwestrze w całej Polsce, w całym kraju. No i ja mam dwie podwójne wlotki na właśnie Festiwaland. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dajcie mi znać, na jaki numer najbardziej czekacie. No i w sumie to już jedna tylko została, bo jedną podwójną dostaje Maciek.
1: Siemano.
0: Elo.
1: Wiem, że Skytek będzie na Festiwalandzie i jakby można było na tym imprezie usłyszeć Panie z pasterzem moim, to po prostu rozniosłaby się cała ta sala, dlatego musi to być i...
0: Maciek, obiecuję, że poprosimy Skytecha, no i ty go też zobaczysz, no bo podwójna wlotka na Festiwalant w tym momencie trafia do ciebie. To jest Festival Anton Air, jeszcze jedna taka podwójna wlotka czeka, a ja czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A teraz wracamy do seta, to Darut w Meloradio.
2: Tu jest Festival Anton Air w Meloradio.

0: To jest Setot Darut w ramach Festivaland on Air, czyli programu, który przygotowuje was na najlepszą noc tego roku, czyli Sylwestra, którego mam nadzieję spędzicie razem z nami właśnie na Festivalandzie w stolicy naszego pięknego kraju. Mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na właśnie tegoroczną edycję i właśnie ją rozdaję naszej kochanej Beacie, która wysłała głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Na jaki numer najbardziej czekasz?
1: No hej, ja odnośnie tych dwóch wlotek na Festivaland powiem szczerze, że moim największym marzeniem to jest usłyszeć Diem w jego tak naprawdę jakimkolwiek utworze, ponieważ uwielbiam typa. Chodzi oczywiście o Daniela Majewskiego i nie mogłabym odmówić sobie, nie jadąc po prostu na tak wielką imprezę. To jest po prostu moje największe marzenie, zobaczyć go za konsolą.
0: I to się, Betty, stanie, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na tegoroczny Festivaland. Będziesz się świetnie bawiła, to ci mogę na pewno powiedzieć i zapewnić. No między innymi do tego gościa. To Darut w Meloradio i dalsza część jego seta.
2: Tu jest Festivaland on Air w Meloradiu.

to jest prawdziwa muzyczna petarda. Setot Darut w ramach Festiwaland On Air. Przypominam, Festiwaland to impreza, która odbędzie się już 31 grudnia. Meloradio was na nią gorąco zaprasza. No mamy nadzieję, że wpadniecie i słuchajcie już za tydzień po 21 kolejnej części Festiwaland On Air, bo będę miał dla was kolejne wlotki na to wydarzenie. I naprawdę dobry, świetny set kolejny.

0: Reklama. W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
3: Dobre Melo. Melo Radio.
2: Legacy Melo. Shaped by decades of inspiration.
3: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
2: Welcome to a musical journey, to a place where every track tells its own story.
3: Metal.
2: This is Prismatic.

0: 97 i 8 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Melo

0: Browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Wrocław. Podkręcamy tempo. 17 października otwieramy klub After One. Nowy adres nocnych emocji. House, Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. afterone.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
3: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
2: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja.